funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engjela ngeindaba zayizolo. Ay, engapa funi solo. Zavele zamkati solo.